0: si môj kat.
1: Časač menšinov po pečich je rovne sme již oslyšeli titul z Českie Zlatok Signal X je spieval a tiež tuči interpreče Cedža Dženzaranu z vami stavač. Buď šľuba vítana, spieva Michal Bajer.
2: Ja sa v apne žú, džin v apčin to chcú.
1: Sobie słyszymy dżins rano też Anno Mario Breczner-Ritz. A rano wieza też bez Mirczyna Wetzlicha ninja. Na wszystkie tutaj tytule smieczy so hać do 6 czych weselicz.

0: Andreas, pekelnie dospiewał, z dupką na posetmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Hornej Łužicy jest so liczba wuczomników a wuczomniców na ladanskich szulach, kietro zwyżywa. Każ wukadza z przelada Sakskiego Krajnego Zariada za statystyku, by ich loni budyjskim w okresu niemalie dwójce tylko każ 2021. Z tym wodpyszczuje so też tu sakski trend, zo se przeco jacy ludzi ladanskie pohowanie pyta. W Zorylskim w okresu jest so liczba to runia zwyżywa, tam pak jenoś snadnie. Tež v Hornej Łužicy plavuja ratarske zavody dale a bole zojove bune. Kaž Pórske, Zjazkaj, Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so płonina plavovania zoje v minenych letach jasne poviečiva. Felix Cyš s nadrobnosćmi.
3: V končinach okolo Budyšina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Pórske, Zjazkaj. Tež pošitkonie reča klimo a zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Hornej Łužicy tež serbsce ratarjo, jace zuje plavuja, Roman Wesela miestem na 100 hektarach. Roni Rebisch je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Markus Moa a Ignac Wesela stajižo nazonenja ze zuju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdjeli, ceđa plavovanie zuje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapau Fanfaro niedom 2 tytule wudobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarnzug Academy przesadził się z hotelidny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadził się trzecie miasto. Na svetových mistrovstvách v Mexiku sú so kapavé zjacač cicečí krajov v obdželili. Vúžijský center v Vojarecach poskyča od najnovšieho takmenovanú bajkovú rally. S pytaniom a hodaniom môža so svojbe na 9 staciach se serbskými bajemi, kažvo krabače abo prípodnice ze znajomíč. Rally je analogne natvarená, má ľuďom region zblížiť a docpieť, so hostčo dleje v Vúžijským centere vostanú. Kaž center dále zdieli, ste za názemu a spočatk prichodného leta ďalšie také rally s Vúžijským aj témom aj plánované. Tomizniski muzej v Delnjovužijskim Dešnje može svoj poskytk za šule svojba a seniorov obkovač. Spichovanske tovarstvo muzeja je na svoji vuni zromadžizne rozsudživo, so prevozme je trebne svojski podžel za vobdželenje na spichovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkach, potem zobje Borkovski hamt svoju přirašku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristina Klimova. Ju sú s dobom na zromadžizne v zastojnstve obkručili. Je po boku je votnetka jako zastupovaca predsedka Babet Cenkarova, kotra špie domizniski muzej vedešne velelet navedovala. To bych opovestče, kýž namakače tež na naše internetové strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu a tam máme kúriavú, dženca ráno, pozdíšo trošto slunca a na cíce či stopňu vodňo, poponiu a večo sú tiež švíjele a nevedra možné.
0: Všetko klopve, všetko beží na pučach a na drohách, je lízosť čo to hinešo minenia, zázvenčicu do štúdia Budyšin 7400 je naše číslo. Kýba zapísať, čo nám povieš, naši app MDR Serbia môže, čo nám povieš, písať, nárečeť, alebo samo fotosvač.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny po naposledmiche. Dobranie.

aklubo jome stoje, tak daleko, a suka szkaty, gęczne zmilnie, swoje oporwoje, im zwistoszczu, do mecy daty, że coś pół raz nam przysłużony, ze zdakaś z dłymi ubożony.

upoważony. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co na żyl, a mira, kez puszczy ił na swele mecy, a lubość na żyja, a wiera, czy gwizdy, a k nam napuszcz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

0: so nennt er Jotzas za nasche Bubaki, a to gronni ja nennt er Pschepperdajom. Ten Mikrofon, mojomu Kollega Jo Jakob Predigkeit.
1: Dobry dzień, a witaj się na nowy bubak. Ho, jo zase jako predikajt przy mikrofonie. Przez wielkiego powiedania poglednjome net raz na dzieńcejszny program. Ako predne słyszymy Johanu Schernigojc. Jolic nie jo niechten wird was hyszci zjeden. Dowole rezervirował, pön mögała wam Johanna hyszci pomagasz. Wena jo za was najredniejsze a najoblubowaniejsze dowole cíle upytała. Za to, jo se teke svojich sobu u kniku obszaszała, jo svoje liche dny przebywaju. Westeinša napneta. Dalej jo pytom ze Karolin Kühnolc. Wena jo ogledała Bruno Marsa na svojej svetowej turie w olimpijskim stadionie w Berlinju a rozprzawia wam w svojich dożywieniach. A wyt jednego stadiona do przydocego na końcu usczywania comy se hyszci raz kopańcy ga svetowemu mejstarstwoju w Ameryce wienowasz a donentejśny turnier zespominasz. Ale startujemy se we z muziku. Jeden wyt moich absolutnie najlubszych songów ze serbsko-riecnego ruma Juliana Nadbor a Kajsz Licht z Gwiezdka. Przy tym pak hyszci jednu wiec. Za przyducego bubaka w augustie, co my wasze muzykowe życzenia mieć. Takeho se wie prosi, tak dwójko, ako niejo nimski spił, jo szykno mężne.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jadnastro 86 886 5 RBB Serski program.
1: Jo, a zapis k tomu z szyknymi ważnymi informacjami, ako teke kontaktowymi datami, namakaja się na naszym internetowym bodce rbb-online.de/zorben.

Ja, w augustie słyszysz o po takim nasz przyrodzy bubak z Jakobem Prydyśkajt. Ja, pan sobie uściewanie k jednemu muzykowemu stilu juak, jo, jan tych niewiecji obybowanych między modostnymi wyszczeruną, jan tytle słyszeli K-pop. Nie to skry trap muzyka Ida Dolin.